Dręczenie much, brzęczenie szkła. W Portugalii cicho śpiewa ktoś. A ty zapomnisz o tym, tak jak ja. To ta część ciebie,